0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Noa ścisnął dłonie na kierownicy jej roweru, który zaoferował się wnieść na górę, a na jego ramieniu wisiał ciężki plecak Darii. Ona sama wpatrywała się w swoje rzeczy w rękach tego obcego mężczyzny, jakby nie dowierzała, że za chwilę wpuści go do swojej twierdzy. Może chcesz się umówić innego dnia? Zaproponował. Chociaż wszystkie zamki były już otwarte. Milczała, zagryzając usta i ściskając w dłoniach swoją sznurkową skakankę, którą była przepasana jak samuraj. To nie jest dziwne. Kontynuował ciszej. Nie potrafię sobie wyobrazić, co przeżyłaś i doskonale rozumiem twoje obawy. Może przedwcześnie zaproponowałem ci nagranie. Gdyby było ci łatwiej podczas rozmowy, możecie wesprzeć przyjaciółka, chłopak albo mama. Ja nie mam nic przeciwko. Ludzie wyczuwają emocje bohatera, słuchając odcinka. Najważniejsze, żebyś czuła się komfortowo. Zapewnił. Spojrzała na niego z wdzięcznością. Sama nie wiem. Bąknęła. Przyjaciółek nie mam, a przed napadem spotykałam się z takim jednym typem z pracy, ale sytuacja go przerosła i przestał do mnie dzwonić. To nie było nic poważnego. Mama mieszka na Podkarpaciu i nawet nie wie, że to się wydarzyło. Nikt z mojej wsi nie wie. Wolałabym, żeby tak zostało. Jasne, obiecał. Zmienimy ci personalia i zdecydowanie nie podam twojego adresu. Jeśli chcesz, podrasuję twój głos i nikt z rodziny cię nie pozna. Możesz być spokojna. Fajnie. Zmusiła się do smutnego uśmiechu. Więc jesteś całkiem sama? Podsumował. To musi być trudne życie. Jest jak jest. Odpowiedziała od razu, a w jej głosie wyczuł lekką irytację. Jak ludzie dowiadują się, co przeżyłam, najpierw niby okazują współczucie, ale zaraz potem patrzą na mnie inaczej. Myślą pewnie, czy ona zachowywała się prowokacyjnie, a może go zachęcała? Pewnie łaziła po nocy w kłusej spódnicy i sama prosiła się o seks. Bo większość tych dupków myśli, że chodzi o seks. A to nie tak.
2: Słuchaj, wolałbym, żebyś się nie wystrzelała i powiedziała to do mikrofonu.
1: Przerwał jej, dotykając delikatnie ramienia Darii, ale odskoczyła, jakby ją uderzył. Przepraszam. Wyszeptała i nabrała więcej powietrza. Nie lubię, jak ktokolwiek mnie dotyka. To odruch, sorry.
2: Jasne, chyba rozumiem. To znaczy, staram się.
1: Dukał. Obejrzał się za siebie, chociaż na klatce nikogo nie było i panowała idealna cisza. Przez to ich głosy niosły się po całej przestrzeni, mimo że starali się szeptać.
2: Nie powinniśmy gadać tutaj, uciął Noa.
1: Poprawił ciężki plecak na ramieniu, a potem nagle zdjął go i oparł o ścianę. To samo zrobił z rowerem.
2: Może zostawię tutaj twoje rzeczy i odejdę, a ty się zastanowisz i dasz mi znać, kiedy będziesz gotowa?
1: Zaproponował.
2: Ja mam czas i jestem cierpliwy. Czasami przygotowuję się do odcinka pół roku albo i dłużej. Naprawdę, to nie piekarnia. Możemy się nagrać, jak będziesz już pewna, że na serio chcesz podzielić się z ludźmi tym, co przeżyłaś.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W listopadzie 1940

0: roku ponownie pisze do Dernałowicz. Halinko najdroższa, ważne zdarzenia zmusiły nas do telefonowania do ciebie na ręce Reni Gombrowicz. Oznajmił pan Armin osobiście, że cały Bratów przechodzi w ręce rządu niemieckiego, że ani jednym sprzętem nie wolno rozporządzać, że prócz mnie może być jedna osoba jako flegerin i służąca do wszystkiego. Zabrali konie, bryczki, wolant, uprząż, trzodę i tak dalej. Jako flegerin i służąca do wszystkiego. Zabrali konie, bryczki, wolant, uprząż, trzodę i tak dalej. Ogród tylko do alejki porzeczkowej, czyli niecała morga. Cieplarkę każe rozebrać. Szybki, które były złożone, kazał odesłać. Na górze był i kazał oddać łóżka, pościel, bieliznę, szafy, stoły, wszystko notując. Żądał ścierek, ale jak mu Bożenka pokazała łataną i dziurawą, zrezygnował. Dosyć speszony wyjechał i zapowiedział, że do Bratowa nie pojedzie. Jesteśmy jednak pogodnej i spokojnej myśli. Bóg nas ma w swojej pieczy i miłosierdziu. Nie wykoleiła nas ta sprawa, ale dała dużo do myślenia. Z kondolencją przychodzą i przyjeżdżają różne osoby. Ludność miejscowa mocno tym przejęta. Ale za to mamy wiośnianą pogodę i bardzo piękne nabożeństwa i przepiękne, gorące kazania oparte na słowach Ewangelii. Może by mi ksiądz Lichnerski przywiózł 4 Ewangelie i psalmy z verbum. Załączam 20 zł i proszę dużymi literami. Uściśnienie najserdeczniejsze tobie, Halinko, Reni Gombrowicz i wszystkim bratkom kochanym. Matunia. W 1945 roku Kleniewska ofiarowuje Halinie Doria Dernałowicz, Zofii Nosalewskiej i Krystynie Popiel pozostałości po folwarku w Dratowie z przeznaczeniem na małe seminarium ognisk domowych dla narzeczonych i wychowawczyń. Umiera 10 września 1947 roku w Wiktorynie pod Lublinem, w folwarku ofiarowanym siostrom pasterkom. Do końca życia pozostaje osobą ciepłą, radosną, cierpliwie znoszącą starość i związane z nią ograniczenia. Tak wspomina dzień jej pogrzebu Halina Doria Dernałowicz. Pogrzeb pani Kleniewskiej był cudowny. Słonecznie, ciepło i jasno było na świecie tak, że miało się ochotę dzielić jej radość niebieską. Rozsłonecznionym światłem żegnały ją kluczkowice i wiele, wiele osób, które odprowadziły ją na wieczny spoczynek. Halina Doria Dernałowicz i Krystyna Popiel inicjują powstanie apostolskiej placówki w Pewli Małej koło Żywca. Jest to ośrodek formacji duchowej dla młodzieży. Funkcjonuje od 1946 do 1960 roku. Ośrodek początkowo działał jako dom w czasów Caritas, a od 1949 roku jako dom diecezjalny.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.
5: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
6: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
19: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
6: masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Rozpoczynamy wakacyjny program, podczas którego odwiedzimy znane kadry filmowe. Zapraszam serdecznie, Julia Sarzyńska.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Polecimy dzisiaj do Virginii. Stamtąd udamy się do Krakowa, po drodze zahaczymy o Stambuł, a podróż zakończymy w Londynie. Nie zabraknie najpiękniejszej muzyki. Na dobry początek zagram dla Was jakże radosną piosenkę. Don't Worry, Be Happy zaśpiewa dla nas Bobby McFerrin. Spróbujcie się do niego przyłączyć, ponucić pod nosem, zaśpiewać w myślach albo wejść z nim w duet tak, żeby wszyscy dookoła słyszeli i zarazili się tą pozytywną energią.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: znane z amerykańskich filmów. Prezentuje Lidia Krawczuk.
1: W najbliższy piątek, 31 lipca, do polskich kin trafi film Młody Waszyngton, opowiadający o młodości przyszłego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednym z najważniejszych miejsc tej historii jest Mount Vernon, posiadłość położona nad Potomakiem, zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Waszyngtonu. Co ciekawe, George Washington wcale się tutaj nie wychował. Urodził się w innej części Virginii. Do Mount Vernon zaczął przyjeżdżać jako nastolatek do swojego starszego przyrodniego brata Lawrence'a, który odziedziczył majątek po ojcu i nadał mu nazwę Mount Vernon.
2: What are you called? George Washington.
1: W filmie Młody Waszyngton Mount Vernon pojawia się kilkukrotnie. To właśnie tutaj poznajemy młodego George'a, obserwujemy jego relacje z bratem i moment, w którym zaczyna marzyć o czymś więcej niż spokojnym życiu ziemianina. Posiadłość wraca także pod koniec filmu, symbolicznie zamykając opowieść o chłopaku, który dopiero staje się przyszłym przywódcą Ameryki. Zdjęcia do tych scen kręcono m.in. właśnie w autentycznym Mount Vernon. Po śmierci Lawrence'a Waszyngton najpierw dzierżawił majątek, a w 1761 roku został jego właścicielem. Przez kolejne 40 lat nieustannie go rozbudowywał. W czasie swojej prezydentury George Washington mieszkał najpierw w Nowym Jorku, a później w Filadelfii, bo to właśnie tam znajdowały się kolejne stolice młodego państwa. To on wybrał miejsce pod budowę nowej stolicy nad Potomakiem i zatwierdził projekt przyszłego Białego Domu. Samo Mount Vernon wielokrotnie pojawiało się także w innych produkcjach historycznych i dokumentalnych poświęconych pierwszemu prezydentowi. To jedno z tych miejsc, bez których trudno opowiedzieć historię narodzin Stanów Zjednoczonych. Dziś Mount Vernon odwiedza ponad milion turystów rocznie. Można zobaczyć nie tylko sam dwór, ale także ogrody, zabudowania gospodarcze, grobowiec Jerzego i Marty Washingtonów oraz nabrzeże Potomaku. Teraz po amerykańskiej premierze filmu o młodym Waszyngtonie turystów jest jeszcze więcej.
0: Miejsca znane z amerykańskich filmów.
3: Lidia Krawczuk powróci do nas o tej samej porze w przyszłym tygodniu. Jednocześnie zachęcam do posłuchania jej wspaniałego podcastu Ameryka i ja, dostępnego na stronie RMF Classic. Przed nami teraz Always the Sun zespołu The Stranglers. Oby słońce i nam tak przyświecało cały czas.

Przed nami w RMF Classic teraz najpiękniejsza muzyka filmowa. Najpierw usłyszymy piosenkę z filmu Batman Forever. W rolę Batmana wcielił się Val Kilmer. Następnie usłyszymy główny temat z dramatu Rydwany Ognia. Film ma na swoim koncie aż 4 statuetki Oscara, w tym między innymi za najlepszą muzykę oryginalną, którą skomponował Vangelis.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Już w środę 29 lipca odwiedzimy kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Tym razem zobaczymy Pasym, miasto znane z takich filmów jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalony, a także z seriali Dom nad Rozlewiskiem oraz Projekt UFO. Zapraszamy Was w najbliższą środę od 10 na rynek w Pasymiu. To tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, wakacyjne konkursy i wyjątkowi goście. A skoro będziemy na Mazurach, to nie zabraknie też czasu na relaks i odpoczynek w strefie RMF Classic. Program poprowadzi Katarzyna Chnat, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Szczegóły na rmfclassic.pl. Tymczasem wsłuchajmy się w muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przed nami uwertura do Wesela Figara.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
5: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Po reklamie. Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka z filmu Wpływ Księżyca. Na ekranie Cher i Nicolas Cage. Akcja filmu dzieje się we włoskiej dzielnicy Nowego Jorku. I ten klimat muzyka Giacomo Pucciniego w aranżacji Dicka Hymana świetnie oddaje. Tym klimatycznym utworem rozpoczynamy kolejną godzinę filmowych podróży po świecie. Zostańcie ze mną, Julia Sarzyńska.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: W tej godzinie porozmawiamy więcej o początkach i ewolucji pocztówki. Na chwilę zawitamy także do Salzburga. Tymczasem posłuchajmy utworów z dwóch produkcji przepełnionych magią. Najpierw fragment ścieżki dźwiękowej z animacji Jak wytresować smoka. Po niej utwór z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia.

0: reklama. Bow Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upał, klimatyzacja w aucie, jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Po reklamie.

0: właściciel imponującej kolekcji historycznych pocztówek Marek Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.
1: Najwcześniejsze karty pocztowe wcale nie były atrakcyjne. To był zwykły mały kartonik, znacznie mniejszy od dzisiejszego formatu pocztówki, na którym poza napisem korespondent z kartę i z tyłu miejsce do korespondencji pisanej, ale na froncie jeszcze był tylko żółty znaczek z napisem, że 2 halerze kosztuje. Te 2 halerze też były o tyle ciekawe, że poczta austriacka broniła się, żeby nie wprowadzić czegoś, co będzie znacznie tańsze niż normalna korespondencja. Nic bardziej błędnego. Okazało się, że poczta zyskała natychmiast zwielokrotnienie obrotów, a to, że ludzie obawiali się co do dostępności treści, to też szybciutko na to zaczęto przymykać oczy. Natomiast wojna spowodowała, że na pocztówce pojawiła się pierwsza ilustracja. Otóż w takiej francuskiej miejscowości Conly księgarz i wydawca Leon Besnardo zauważył, że żołnierze wysyłający korespondencję z okopów, a w okopach siedzieli wiele godzin, to umieszczali na pocztówkach, na tych kartach poczty polowej, umieszczali najróżniejsze rysunki. Wobec tego, jak skończyły się oficjalne formularze, to pociął zapasy kartonu, jakie miał na format pocztówkowy, podzielił go odpowiednio liniaturą, żeby można było wszystkie treści zmieścić, i umieścił też kilka różnych ilustracji. I to uznaje się za najstarsze pocztówki ilustrowane. Na wystawie widzimy natomiast coś jeszcze dziwniejszego, dlatego że z oblężonych pozycji wysyłano korespondencję balonami. Na jednym z tych egzemplarzy, który zobaczycie Państwo na wystawie, jest maleńka ilustracja, taki panoplion militarny, więc to jest też z wojną związane.
0: Wspomniane balony z pocztówkami latały na frontach wojny francusko-pruskiej. To właśnie w tym czasie narodziła się pocztówka ilustrowana. Pocztówki z czasów wojen, ale i pokoju także. Pocztówki beztroskie, z pozdrowieniami z wakacji, także zobaczycie na wystawie Poczta w Nauce, Kulturze i Sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie.
2: Kadry z pocztówek w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
3: Teraz posłuchajmy piosenki z filmu Oficer i Gentleman. W duecie śpiewają Joe Cocker i Jennifer Warnes. Po tym temat z czołówki serialu Wakacje z duchami.

Walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza wybrzmi na antenie RMF Classic. W tym utworze obok klasycznej orkiestry symfonicznej pojawiają się także saksofon, banjo czy gitara hawajska. Jak na lata 30. to dosyć nietypowe połączenie, które jednak nadawało muzyce lekkość i taneczny charakter.

Anen Polka Johanna Strausa II wybrzmiała w RMF Classic. Tymczasem w Salzburgu trwa właśnie jeden z najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych świata. Od ponad 100 lat spotykają się tam najwybitniejsi artyści opery, teatru i muzyki klasycznej. Koncerty i spektakle wypełniają niemal całe miasto. W tym roku w programie Salzburg Festival znalazły się m.in. nowe inscenizacje Carmen Georgesa Bizeta i Ariadny na Naxos Richarda Strausa. My za chwilę zmienimy muzyczny klimat, ale zostaniemy przy ponadczasowej muzyce. Przed nami Michael Jackson i Human Nature.

0: Reklama.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
5: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Kilka minut temu wybiło południe. Rozpoczęło się od muzyki z filmu Cztery wesela i pogrzeb, za który Hugh Grant otrzymał Złoty Glob. Potem usłyszeliśmy utwór z oscarowego filmu Koda. Julia Zerzyńska, witam Was w drugiej części niedzielnego programu filmowo-podróżniczego.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Już niedługo odwiedzimy plan filmowy w Stambule. Przedtem posłuchajmy fragmentu ścieżki dźwiękowej z serialu Downton Abbey, Nowa Epoka. Po niej zagram muzykę z filmu Lampard.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: usłyszeliśmy Give Me Everything z trzeciego sezonu serialu Bridgertonowie. Przed tym utworem w RMF Classic wybrzmiało Akwarium z karnawału zwierząt Camila Saint-Saensa. Już teraz posłuchajmy Magdy Juszczyk, która zabierze nas na plan filmowy w Stambule.
1: Miasta w roli głównej oprowadza Magda Juszczyk.
2: Zwykło się mówić o tym mieście, że jest pomostem pomiędzy wschodem a zachodem. Strona europejska i strona azjatycka to dwie części Stambułu, które oddziela od siebie cieśnina Bosfor. Jadąc do Stambułu, odwiedzacie zatem jedno z najbardziej wyjątkowych miast świata. Filmowcy to wiedzą, filmowcy to od lat czują. Ten klimat, tę wyjątkowość tureckiej aglomeracji z niesamowitą architekturą i zabytkami, zatem pojawiają się tam z kamerą. Sam Mendes w spektakularny sposób ukazał Stambuł w bondowskim Skyfall w 2012 roku. Scena początkowa z motocyklowym pościgiem po dachach Wielkiego Bazaru jest czymś, do czego chce się wracać, tak jak do tego miejsca. Daniel Craig zatem jak nikt z turystów przejechał się po najstarszym i największym targowisku na świecie. Miasto stało się tłem dla przygód Jamesa Bonda również na początku lat 60. w Pozdrowieniach z Rosji Terence'a Younga, klasycznej bondowskiej produkcji, w której agent, Sean Connery tym razem, podróżował na przykład Orient Expressem, a widzowie zaglądali wraz z nim do urokliwych miejsc Stambułu. Ron Howard wrócił do dawnego Konstantynopola w 2016 roku, kręcąc tam Inferno, thriller z Tomem Hanksem i Felicity Jones, którzy szukając rozwiązania zagadki, odwiedzają majestatyczną Hagię Sofię, dawną świątynię, a później meczet, obecnie pełniący funkcję muzeum. I jeszcze trochę kina sensacyjnego. Uprowadzona część druga z Liamem Neesonem stała się okazją do ukazania gęsto zabudowanej historycznej części Stambułu, gdzie rozgrywały się sceny dynamicznych pościgów i walk. Głośny, nakręcony w 1978 roku przez Alana Parkera Midnight Express, to prawdziwa historia amerykańskiego studenta skazanego na więzienie w Turcji za przemyt narkotyków. Stambuł też zagrał tu ze swoimi zatłoczonymi bazarami, ulicami i gęstą, tajemniczą atmosferą. Ja pokochałam filmowy Stambuł dzięki Fatihowi Akinowi, który stanął tam z kamerą i rejestratorami dźwięku, by ukazać muzyczne bogactwo i różnorodność muzycznego świata Stambułu, kręcąc z miłością dokumentalny film Życie jest muzyką. Przeprawa przez cieśninę łączącą Europę i Azję to motyw przewodni, ogromnie symboliczny w wymiarze muzyki, jaką tworzą w Stambule artyści. Kociarze natomiast uwielbiają turecko-amerykański dokument Kedi – Sekretne życie kotów. Stambuł to kocia, też psia, ale tu kocia enklawa, a film pokazuje ją oczami wolnych, niezależnych czworonogów, które wędrują po ulicach, targach, kawiarniach i domach, będąc szanowanymi przez mieszkańców.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
12: W RMF Classic usłyszymy muzykę austriackiego kompozytora, najstarszego z tak zwanych trzech klasyków wiedeńskich. Przed nami koncert na trąbkę S-dur Józefa Haydna.

Przed chwilą w RMF Classic usłyszeliśmy dziewczynę o włosach jak len Claude'a Debussy. Tymczasem w Londynie trwa właśnie BBC Proms, jeden z największych festiwali muzyki klasycznej na świecie. Od końca XIX wieku odbywa się niemalże każdego lata. Jego znakiem rozpoznawczym są koncerty dostępne dla szerokiej publiczności. Obok wielkich dzieł klasyki coraz częściej pojawia się także muzyka filmowa. Tak więc w muzyce filmowej pozostańmy. Przed nami Nothing's Gonna Stop Us Now z filmu Manekin.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie. Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To już ostatnia godzina wakacyjnego niedzielnego programu, ale odwiedzimy jeszcze jeden plan filmowy. Zapraszam, Julia Sarzyńska.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Wiem, że jest lato, wakacje i słońce. Może to nie idealny moment na świąteczną opowieść, a może właśnie przyda się trochę zimowej atmosfery. Pewnie większość z Was ma swoje świąteczne filmy. U mnie w domu na przykład nie oglądaliśmy nigdy filmu Kevin sam w domu, a mieliśmy inny, coroczny świąteczny film. Razem z mamą, ciocią, siostrą, babcią oraz tatą, który niby nie ogląda, bo ileż razy można oglądać ten sam film? Ale jednak do salonu co chwilę przychodzi i śmieje się z co drugiej sceny. Akcja tego filmu przez większość czasu dzieje się w Wielkiej Brytanii. Wiecie, o jakim filmie mówię? Może to jest też wasz świąteczny film. Już niedługo polecimy na plan filmowy do stolicy Wielkiej Brytanii. Tymczasem zagram dla was utwór nowy na naszej playliście. To fragment ścieżki dźwiękowej z Odysei, filmu, który niedawno wszedł do polskich kin.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzi nas Marek Tomalik, człowiek, który w RMF Classic zabiera nas w podróże dalekie i bliskie, doradzi, co warto zwiedzić na świecie w sierpniu, a co jesienią.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
12: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: Cii, to nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Nikt nie potrafi robić romantycznych komedii tak jak Brytyjczycy. Tytułów można wymieniać bez końca. Jednak jeden film zawsze powraca i to w określonej porze roku, na Boże Narodzenie. Mówię o filmie To właśnie miłość, który wyspiarze nazywają Love Actually. Na krótką wycieczkę w czasie i przestrzeni zaprasza Was korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
1: Dziś nie zaczniemy od filmowej sceny, a od ceny, jaką często płacą ludzie mieszkający w pobliżu lokalizacji słynnych filmów, tak tłumnie przecież odwiedzanych przez turystów. Często muszą zawalczyć o własny spokój. Kto z nas nie pamięta tej sceny? Zimowy wieczór w Notting Hill, ciche dźwięki kolędy i białe, niepozorne drzwi, przed którymi staje mężczyzna zakochany w żonie przyjaciela. W ręku ma kartonowe plansze z wyznaniem miłosnym. To wzruszający moment w historii brytyjskiej kinematografii, ale nie dla właściciela domu, przed którym nakręcono tę scenę. Od lat boryka się on z tłumami turystów, którzy koniecznie chcą sobie zrobić zdjęcie przed białymi drzwiami. Stąd pomysł demontażu legendy i jej licytacji. Ten kawałek filmowej historii może osiągnąć cenę nawet 5000 funtów. Nie ma natomiast pewności, że po zakończeniu aukcji zakończą się także pielgrzymki odwiedzające

0: spotkanym George'em. There's nothing you can do
1: that can't be done. I think it is one of my favorite scenes in the film. It is so funny and cool.
0: To jedna z moich ulubionych scen tego filmu. Jest urocza i śmieszna. No i ten chór śpiewający All You Need Is Love przy wsparciu orkiestry Dentej. Wszystko w tej scenie zagrało z operową wręcz precyzją i jak tego filmu nie kochać? Faktycznie, nie da się nie kochać Love Actually, a jeśli mieszkacie w Londynie lub odwiedzacie to miasto, wystarczy sprawdzić. Wygooglujcie całą listę miejsc, gdzie ekipa filmowa pojawiła się z kamerami. Można je odwiedzać, tylko pamiętajmy o cenie, jaką płacą ludzie mieszkający w domach, które za sprawą tego wspaniałego filmu stały się kultowe. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
2: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.
3: Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek filmowych opowieści ze stolicy Wielkiej Brytanii. Za tydzień o tej samej porze. Bogdan Frymorgan mieszka w Londynie od wielu lat. Jest korespondentem radia RMF FM, fotografem i autorem kilkunastu książek. Posłuchajmy teraz śpiewu Dionne Warwick.

Słuchacie RMF Classic. Już niedługo wybrzmi pierwszy taniec z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza. Ale przedtem usłyszymy utwór Ave Maria w aranżacji polskiego pianisty Marka Tomaszewskiego.

Zbliża się 14, co oznacza, że kończymy nasze niedzielne filmowe pocztówki z wakacji. Dzisiaj odwiedziliśmy Virginię, Londyn, Kraków oraz Stambuł. Tak miło jest podróżować po świecie, gdy towarzyszy temu najpiękniejsza muzyka. Już niedługo Magda Juszczyk zabierze Was do Ogrodu Botanicznego. Ja dziękuję za te 4 godziny. Ode mnie jeszcze 3 wyjątkowe utwory, tak żeby na pewno miło zakończyć ten czas. Usłyszycie fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Joe Black. Po nim wybrzmi muzyka z filmu Amelia. A teraz posłuchajmy Over the Rainbow. Julia Sarzyńska. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: Muzyka z filmu Konklawe otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie, w którym jeśli nie macie dość dużo zieleni za oknem, to zazieleni się właśnie dzięki nam. Magda Juszczyk, z przyjemnością rozpoczynam ten magazyn muzyką Hauszki z filmu Konklawe. Według mnie Volker Bertelmann jest jednym z najciekawszych kompozytorów współcześnie żyjących, tworzących dla kina. A jak nazywa się ten program, w którym spędzimy czas ze sobą do godziny 18?
1: Ogród Botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Niedzielne popołudnie, życie spokojnie upływa, życie redakcyjne również, ale dobrze, że tak jest cicho, bo możemy relaksować się, czemu służy ten właśnie program w naszej stacji. Będzie zielono, jak wspominałam, a wszystko dlatego, że spoglądamy w stronę roślin. Otworzymy zielnik razem z Dariuszem Stańczukiem. Kasia Chnat namówi nas do sadzenia drzew. Ula Urzędowska ma dość swoiste upodobania. Przyjrzy się robalom. A ja zaprosiłam do studia wędkarza młodego pokolenia i to, co wyciąga spod wody, zasługuje na waszą uwagę. Dzisiaj przyjrzymy się, wydawałoby się, zwyczajnej rybie, okoniowi, a będzie tak, że nie zapomnicie tego wydania cyklu Błyska Łuska. No dobry początek, I Have Nothing, tak będzie śpiewać Whitney Houston. Możecie troszeczkę się wzruszyć przy tej piosence. Nic nie szkodzi, mamy niedzielne popołudnie, możemy wszystko.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ralech, niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
0: Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
1: Czy kilka niewielkich drzew może pomóc w walce z suszą, upałami i skutkami zmian klimatu? Okazuje się, że tak. I przekonuje nas o tym Marek Styczyński w swojej najnowszej książce zatytułowanej Ocalą nas małe drzewa. Zadrzewienia karmiące dla wszystkich. Dziś dowiemy się, dlaczego w swoich ogrodach warto mieć winorośl. I że to całkiem ciekawa roślina.
2: Tak, winorośl jest bardzo ciekawa w kontekście i trwałego ogrodnictwa i historii upraw w ogóle europejskich i pozaeuropejskich, azjatycko-europejskich powiedzmy. I są takie ugruntowane przekonania, że tam winorośl to Rzymianie przyniesie, to w ogóle to jest nieprawda. Coś przynosili może, ale do krajów, w których winorośl i rosła dziko i była uprawiana. Między innymi to najważniejsza rzecz z moich badań wynika, że winorośl rośnie dziko, ta winorośl, z której kiedyś robili ludzie moszcz, pewnie przypadkowo, potem słodkie, potem fermentowało i w końcu wino. Też są zachowane miejsca, gdzie rośnie winorośl dzika nad Dunajem, na terytorium Słowacji. I to jest opisane w książce badaczy słowackich. To jest wiadomość naprawdę dla etnobotaniki bardzo podstawowa, no bo my ciągle tam patrzyliśmy na Azję Małą, na Kaukaz, to stąd, stamtąd, a ta winorośl może rośnie też i w Polsce, tylko nikt jej nie szukał. I teraz dlaczego to w małych drzewach? No bo tak, winorośl jest taką rośliną, która w gruncie rzeczy może mieć 20 metrów długości, ale nie jest to stojące drzewo, tylko na innych drzewach rośnie. Więc trudno powiedzieć, czy to jest małe drzewo, czy duże drzewo. No, jakaś roślina, która przetrwa zimę, jest twarda, drzewiasta. To jest fascynujące w ogóle, że są takie rośliny, których my nie widzimy w lesie, bo one rosną na powierzchni lasów, w koronach. Tak rośnie właśnie ta winorośl, z której prawdopodobnie

0: Znawcy win twierdzą, że mamy fantastyczne odmiany i one są takie wysublimowane, wielokrotnie krzyżowane i to są jakieś takie uprawne winorośle, ale twarde badania mówią, że najlepsze odmiany wina produkuje się z odmian, gdzie w genotypie największa ilość jest dzikiej winorośli. Aha. I to dla mnie jako przyrodnika była wiadomość naprawdę roku. To fascynujące.
1: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Utwór Zbigniewa Preisnera ze ścieżki dźwiękowej filmu Biały. Trzy kolory biały to część tryptyku, o którym do dziś w rozmaitych redakcjach rozmawia się przy kawie. Taka sytuacja zaistniała dosłownie pół godziny temu, ale rozmawialiśmy z kolegą z RMF FM o niebieskim. Ja dodałam swoje trzy grosze na temat podwójnego życia Weroniki, a w naszej stacji bez uprzedzeń prezentujemy muzykę też z innych klimatycznie światów. Król Lew to film animowany, kultowy, a jego ścieżka dźwiękowa jest chyba wszystkim słuchaczom RMF Classic bardzo dobrze znana.

0: Tę muzykę skomponowali Harry Gregson-Williams i Rupert Gregson-Williams. Stworzyli ją do produkcji serialowej Pozłacany wiek. Amerykański wiek pozłacany był oczywiście okresem ogromnych przemian gospodarczych. Zastanawialiście się kiedyś nad własną postawą, czy jesteście za rozwojem, postępem, cywilizacyjnym progresem, czy też wolelibyście, aby Ziemia, nasza planeta trwała w niezmienionej formie, niezagrożona niczym, co człowiek wymyśla? Takie pytania też się muszą pojawiać w magazynie, który w RMF Classic do godziny 18. Możecie pisać do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Skoro wybieram się jutro do Wrocławia, to muszę w tym programie wspomnieć o przyrodniczym pięknie tego miasta. Wspaniale się można przemieszczać pomiędzy oczywiście kinami po uliczkach i ulicach Wrocławia. Od 23 lipca trwa w tym mieście najważniejszy festiwal kina artystycznego w Polsce, Nowe Horyzonty. Wy zapewne dobrze o tym wiecie, dzisiaj jeszcze będziemy wracać do tematu, ponieważ nasi ludzie są we Wrocławiu i uczestniczą w tym niesamowitym wydarzeniu. A ja chciałabym, patrząc na datę 26 lipca i na to, co mam w playliście za moment dla was, a mianowicie muzykę z filmu Mulholland Drive Davida Lyncha, chciałabym was nakłonić do udziału w wydarzeniach muzycznych Festiwalu Nowe Horyzonty. Dzisiaj posłuchać możecie Twin Peaks Crew, czyli współczesnej interpretacji tematów z kultowego serialu Davida Lyncha, które grywa okazjonalnie perkusista i kompozytor Hubert Zemler z zebranym na tę okazję zespołem Roadhouse Band. W składzie wybitne osobowości młodej polskiej sceny, a wy możecie wziąć udział w tym wydarzeniu. Wystarczy być na Nowych Horyzontach we Wrocławiu i tam śledzić to, co najciekawsze w kinie, o które powinno nam wszystkim chodzić. Teraz już muzyka z filmu Davida Lyncha Mulholland Drive.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzi nas Marek Tomalik. Człowiek, który w RMF Classic zabiera nas w podróże dalekie i bliskie, doradzi, co warto zwiedzić na świecie w sierpniu, a co jesienią.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Nasi dziennikarze charakteryzują się często odwagą, a na pewno śmiałością. Tym właśnie charakteryzuje się moja redakcyjna koleżanka Ula Urzędowska, kiedy w ramach letniego cyklu zatytułowanego Ale Robale przemierza rozmaite rewiry parków, lasów, łąk i wszystkiego, co w jej otoczeniu, w poszukiwaniu insektów, robaków, owadów, kogo dzisiaj w swoim podejściu bez entomofobii, czyli insektofobii, wybrała? Sprawdźmy.
0: Ale robale. Pod lupą RMF Classic.
2: Oto bagnik. Bagnik nadwodny. Największy pająk występujący w Polsce. Jego długość może wynosić nawet 10 cm. Uwaga! Osobnik jadowity. Jego ukąszenie nie spowoduje efektu Spidermana, ale uczucie przypominające to po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. To ukąszenie, a bardziej jego skutki, nazywane są potocznie wędkarskim kacem, gdyż to wędkarze są najczęściej narażeni na spotkanie z

0: uwielbia swe pazurki z jadem. Bagniki, jak nazwa podpowiada, lubią tereny podmokłe. Można je spotkać nad brzegami rzek i jezior, na podmokłych chłonkach, lasach bagiennych, a także w pobliżu rowów melioracyjnych. Młode osobniki harcują od wiosny do jesieni, a dorosłe przeważnie w czerwcu i lipcu. Samiczka bagnika nadwodnego jest większa od samca i ma imponujące nogi. Wymiary 2,5 cm, długość samego ciała, a nogi aż do 7 cm.
1: Ale robale! Pod lupą RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: Nasz kraj skrywa naprawdę wiele miejsc, które zapisały się w historii kina czy telewizji. I to właśnie tam powstawały sceny z kultowych filmów, popularnych seriali i produkcji, które do dziś budzą emocje widzów. Chcemy je tego lata odkrywać z wami na nowo. Znamy już kolejne miejsce, które odwiedzimy w środę 29 lipca. Kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Odwiedzimy Pasym, miasto znane z kadrów takich filmów jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalony, a także z seriali Dom nad rozlewiskiem czy Projekt UFO. Zapraszamy was, jeśli tylko macie czas i ochotę, 29 lipca o godzinie 10 rano stawić się na rynku w Pasymiu. No to tam będziemy na was czekać, bo nadawać zamierzamy program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, wakacyjne konkursy, wyjątkowi goście, naprawdę trudno przewidzieć, co nasza ekipa stacjonująca w Pasymiu wymyśli. A skoro będziemy na Mazurach, to nie zabraknie również czasu na relaks i odpoczynek w strefie RMF Classic. Program poprowadzi Katarzyna Chnat, a relacje z wydarzenia publikowane będą na bieżąco w mediach społecznościowych naszej stacji. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc w Polsce, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Mam dla was teraz nowość muzyczną w playliście. Film, który pewnie znany jest wszystkim słuchaczom, którzy mają dzieci. W cudzej skórze to animacja. Muzyka z tej produkcji ma status nowości w naszej playliście. Posłuchajmy.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Studio festiwalowe.
1: Od 23 lipca we Wrocławiu odbywa się największy w Polsce festiwal kina artystycznego. Festiwal Nowe Horyzonty to 26. odsłona w tym roku. Można tam budować doświadczenie filmoznawcze, ale też przeżywać coś niezwykle inspirującego, bo takie właśnie jest kino artystyczne. Na miejscu jest już Natalia Ryba i jak się domyślam, łapczywie chłonie poszczególne pozycje z programu festiwalu. Ciekawe, co nam opowie dzisiaj w swojej relacji. Witam cię, Natalio.
2: Dzień dobry, Magdo. Oficjalnie witam się z Nowych Horyzontów z Wrocławia. Nie będę ukrywać, bardzo mi ciebie brakuje, wypatruję cię. Mam nadzieję, że wkrótce do nas dołączysz i będziemy mogły razem cieszyć się kinem.
1: Jutro wsiadam w środek transportu i pędzę, by nic nie stracić albo stracić jak najmniej.
2: Czarna kula to jeden z tych filmów, na które wszyscy widzowie Nowych Horyzontów bardzo mocno czekali, ponieważ reżyserzy, duet reżyserski, Javier Calvo i Javier Ambrosi, równolegle z Pawłem Pawlikowskim otrzymali w tym roku Złotą Palmę właśnie za reżyserię. I wczoraj, po pierwszym pokazie na tym festiwalu tego właśnie filmu, Czarna Kula, zanotujcie sobie, ponieważ wiem, że wchodzi do dystrybucji polskiej już niedługo, wszyscy wychodzili naprawdę zachwyceni. Nie słyszałam jeszcze negatywnego komentarza. Na festiwalu w Cannes ten film dostał 20-minutowe owacje na stojąco. To jest opowieść rozpisana na trzy epoki, trzy historie i trzech bohaterów. Zabiera nas ten film i zaprasza do tego, żeby zastanowić się nad tym, czym jest miłość, czym jest pamięć, czym jest tożsamość. I oczywiście ten film inspirowany jest twórczością Federica Garcia Lorki. I twórcy wyszli od takiego fascynującego pomysłu. Co by było, gdyby udało się dopisać niedokończone dzieło słynnego hiszpańskiego poety i dramaturga. I z tego pytania rodzi się nam tak naprawdę filmowy epos, który łączy historię Hiszpanii, wojnę domową, queerowe doświadczenie i współczesną refleksję nad tym, jak przeszłość wpływa na nasze życie. I pomimo tego, że ten film moim zdaniem ma bardzo duże ambicje, ja nie miałam poczucia, że on gubi emocje. Jest bardzo czuły, bardzo poruszający i przybliża nam ludzi, którzy próbują kochać i żyć na własnych zasadach. Ale nie zabrakło też przepięknych zdjęć, bardzo takiego malarskiego stylu opowiadania, zacierania się granic czasu, historii i śmierci. I wielu recenzentów i krytyków już ogłosiło, że to najważniejszy film tego roku. Moi drodzy, Czarna Kula, jeżeli nie dojeżdżacie do nas do Wrocławia, tak jak Magda, która ten film pewnie za parę dni będzie mogła nadrobić, to zapisujcie koniecznie i w styczniu wiem, że wejdzie do dystrybucji.
1: To film nagrodzony za reżyserię na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Czekamy na moment, kiedy wejdzie do polskich kin albo na projekcję we Wrocławiu. Co jeszcze, Natalio?
2: Wiecie, na Nowych Horyzontach jest tak, że o te miejsca trochę się walczy, bo jest tylu uczestników, że bardzo trudno się jest na niektóre pokazy zapisać i w moim przypadku jest to film Fjord. Nie udało mi się to niestety, ale liczę, że uda się jeszcze w tym tygodniu. Bardzo chciałabym zobaczyć jednak dzieło, które otrzymało Złotą Palmę w Cannes. I miejmy nadzieję, że jak Magda już do mnie do Wrocławia dojedzie, no to uda nam się razem na ten film pójść. Pozdrawiam ciebie, Magdo, i wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
1: No to ja pędzę, zupełnie tak jakbym w statek kosmiczny miała się zamknąć, jak w Star Treku w piątej części, bo muzyka, którą słyszymy w tle, to właśnie z tej produkcji się wywodzi. A dodam, że Fjord, tylko jedna projekcja jeszcze we Wrocławiu, 31 lipca o 13:15. Mam nadzieję, Natalia, że się uda nam zobaczyć ten film Christiana Mungiu z Renate Reinswe na ekranie. Jest po co żyć, drodzy słuchacze, kierujcie swoje kroki do Wrocławia albo słuchajcie naszych relacji w studiu festiwalu.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Po reklamie.

0: Wakacyjny Zielnik RMF Classic.
1: W wakacyjne niedziele o tej właśnie porze podziwiamy perełki rodzimej flory. Dziś pochylamy się nad rośliną, która w wersji trójlistnej symbolizuje boskość, a w wersji czterolistnej pomyślność i wyjątkowość. U Marii Konopnickiej jest elementem sielskiego krajobrazu, sienkiewiczowski latarnik z kolei, tęskniąc za ojczyzną, wspomina drogę do zgubionej koniczyny, mówi mistrz sztuki ogrodowej Jakub Gardner-Myśliwiec.
2: Koniczyna łąkowa, Trifolium pratense, krasikoń, konicz albo czerwona koniczyna, bo takie właśnie ma kwiaty, popularna roślina w całej Polsce. Może osiągać i 15 i 50 cm, może osiągać i 5, jeżeli regularnie ją kosimy. Koniczyna jest świetna jako właśnie domieszka do trawników, które nie są podlewane, ponieważ przejmuje tą świeżość w środku lata, kiedy nie ma opadów, kiedy trawa cierpi z powodu suszy, to koniczyna łąkowa potrafi się korzenić nawet na 1,5 do 2 metrów. W związku z tym...
3: Coś takiego.
2: Tak, jest.
3: Proszę, jakie to światy odkrywamy.
2: Ona wyciąga z gleby samo dobro z tych głębi, no równocześnie ją spulchnia, no bo jeżeli taki korzeń koniczyny wejdzie w głąb, to on już jest kanalikiem, przez który później może przesączać się woda w obie strony, albo jakieś tam życie podróżować, czy mikroskładniki. I a propos tego, koniczyna jest też wspaniałą rośliną przed założeniem ogrodu, w rolnictwie się ją wykorzystuje, jako tak zwany przedplon, czyli nawóz zielony, czyli sieje się ją, a później się ją ścina i miesza z glebą. Koniecznie trzeba wykonać ten zabieg, ponieważ ona inaczej po prostu nam odrośnie, ale jej korzenie łączą się z bakteriami brodawkowymi zamieniającymi azot z powietrza i tym samym to bardzo użyźnia glebę.
3: Sam mam, bo na trawniku mi się tak posiała
2: tak,
3: bardzo.
2: Tak, tak, oczywiście. Tam, można nie? z tych kwiatów robić napary. One dobrze działają na kobiece dolegliwości menopauzalne, a dzieci na przykład wysysają też taki słodki nektar z tych kwiatów.
3: Można owszem, pamiętam. Ciamkać. No jak, ciamkałem. Też ciamkałeś.
2: No tak? Pewnie, że tak. Do dzisiaj ciamkam.
3: Można ciamkać, wspominając szczenięce lata.
2: Jasne.
0: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Posłuchamy teraz utworu, tak zwanego wielkiego utworu. Będzie to cwał Walkirii Ryszarda Wagnera. George Sell dyrygować będzie orkiestrą Clevelandzką.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Lech Janerka w jednej ze swoich piosenek śpiewa coś, co towarzyszy mi w życiu. Rower to jest świat. Tak się składa, że kiedy przemierzasz, człowieku, swoje miasto, utarte ścieżki rowerem, to łatwo odbić gdzieś, gdzie nie bywasz. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego nie zapuszczałam się tak często w ostatnich latach na Pole Mokotowskie. Zrobiłam to wczoraj i mówiąc szczerze, za nie mówiłam, gdy po raz pierwszy od czasu remontu tego parku zobaczyłam, jak ten świat tam wygląda i jak toczy się w nim życie. Jedną z głównych zmian w parku, które to zmiany przeprowadzone były, finisz tych prac remontowych nastąpił bodajże w 2023 roku, naturalizacja stawów była tą główną zmianą. Usiadłam sobie przy stawie i zobaczyłam coś na kształt kurortu. Wokół na ławkach rozmaici ludzie, starzy, młodzi, dzieci, na rowerach, na rolkach i wszyscy w jakiejś takiej symbiozie z tą naturą. Zamiast 16 tysięcy metrów kwadratowych betonu znajduje się tam teraz nowy układ wodny z roślinnością szuwarową. Czytam to ze strony Urzędu Miasta Warszawy. I ta roślinność nie tylko zachwyca wyglądem, ale też zapewnia schronienie tamtejszym zwierzętom. Skomplikowana technologia oczyszczania wody z zanieczyszczeń pozwala zachować stabilny ekosystem. A zamknięty system obiegu wody w zbiorniku głównym sprawia, że cieszy on mieszkańców przez cały rok. Nie podążajcie śladami moich błędów, nie omijajcie tego parku. Pole Mokotowskie jest po prostu od wczoraj dla mnie sercem miasta. To mi się zapewne zmieni, kiedy udam się na inne, w inne okolice i zachwyci mnie znowu Warszawa. Zapraszam Was do odkrywania Waszych miast. Jeśli macie pomysły, dokąd się udać w poszczególnych miejscach, gdzie żyjecie, to piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. W programie Ogród Botaniczny na pewno to odnotujemy. A teraz piosenka Roxette z filmu Pretty Woman.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Po reklamie.
10: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Tytuł tej piosenki, którą wykonał przed momentem w RMF Classic Zbigniew Wodecki, to Opowiadaj mi tak. Jest w tej chwili jedna osoba, której mogłabym dedykować piosenkę, jaka, no nie ukrywam, podbija energetycznie wszystkie serca. Za każdym razem, kiedy w naszej playliście utwór się pojawia, to widzę, jak reagują ludzie RMF Classic na to brzmienie, na ten wokal, na te słowa. Adam Wiśniewski jest wędkarzem młodego pokolenia. Poznałam go przez absolutny przypadek. Okazało się, że opowiadać tak potrafi, że tylko gościć go w radiu. O godzinie 17:30 zapraszam na cykl Błyska Łuska. Właśnie tam nasz gość przedstawi wam kolejną rybę, z jaką obcował w niejednej wodzie. Ciepło dzisiaj, a my będziemy o rybie zimy rozmawiać. Ja oczywiście będę bardziej słuchać, a Adam Wiśniewski, człowiek o niesztampowym podejściu do ryb, które kocha. Kocha wędkarstwo, nie bardzo lubi konsumpcję tych właśnie wyławianych stworów. Więc zamienicie się razem ze mną w słuch i spotkamy się z okoniem. Jaka to jest piękna ryba, bardzo niedoceniona, wydaje mi się, w naszym ogólnym myśleniu o tym, co znajdujemy w sklepach rybnych. Ale Błyska Łuska to jest zaproszenie do świata natury i do spotkań z nią. Adam Wiśniewski, 17:30, Błyska Łuska, a teraz mam dla was nowość z naszej playlisty i to będzie utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Nie wiem, czy to przypadek, ale print, jaki ma na sobie okoń, to w tej chwili mój wymarzony print na jakąś kieckę albo płaszcz. O wszystkim ze szczegółami w mediach społecznościowych i o 17:30 w naszym rybim wędkarskim cyklu.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Nadarzył się nam w radiu rozmówca wyjątkowy. Wędkarz młodego pokolenia o szlachetnym podejściu do wędkowania i do ryb, które są dla niego niczym dinozaury. Adam Wiśniewski. Zapraszam Was na kolejną odsłonę cyklu, w którym wyprawiamy się razem z nim do głębin wód w naszym kraju.
0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: W polskich wodach czają się potwory. Opowiem Wam o spotkaniach z nimi. Zapraszam, Adam Wiśniewski. Dzisiaj opowiem Wam o okoniu. Rybie, która wygląda jak z rafy koralowej. Małe okonie często bywają gdzieś w okolicach pomostów.
1: To naprawdę jest niezwykłej urody ryba albo rybka. Paski, które gdyby ściekają jej od grzbietu, są ciemne, w otoczeniu jakimś jaśniejszym. Branża odzieżowa mogłaby ten print rybi okonia przejąć na swoje tkaniny, z których szyć można by świetne kiecki. Jak ty byś opisał wygląd okonia?
2: Żywo-czerwone płetwy, płetwa na grzbiecie, dosyć duża i zazwyczaj chyba 7 albo 8 czarnych pasków. Z okoniami też, tak jak z innymi rybami, zależy w jakiej wodzie żyją, to trochę się upodobniają do otoczenia i przejrzystości, więc mogą być i ciemniejsze, i jaśniejsze, bardziej zielonkawe.
1: A gdyby zastanowić się nad ich zwinnością, czy też tą drapieżnością, to jest ryba z takim potencjałem, czy jest raczej, i tutaj użyję słowa określenia innej ryby, czy jest raczej leszczem?
2: Okoń jest najmniejszym drapieżnikiem polskich wód. Jest chyba taką jedną z mniejszych ryb, na które się nastawiam i świadomie planuję wyjazdy.
1: Jaką ma wielkość?
2: Duży okoń to ma tak powyżej 35 cm, a 50 to już jest naprawdę gigant.
1: Czy myślisz, że jak zobaczymy twojego okonia na zdjęciu w naszych mediach społecznościowych, to przejdzie niektórym apetyt na okonie, tak często konsumowane na polskich stołach?
2: Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba w tym zachować zdrowy rozsądek i umiar, bo jeżeli ryby będą wyciągane w hurtowych ilościach i wszystko będzie trafiało do reklamówki, no to niedługo nie będziemy mieli co łowić na tych jeziorach. Dla mnie przy okoniach liczy się klimat, w jakim próbuję je złowić. Dla mnie okoń to jest ryba zimy. W tym roku była piękna zima, więc miałem szansę łowić je z lodu, czyli wierciłem sobie przeręble, dużo tych przerębli, żeby znaleźć miejsce, w którym te okonie sobie gdzieś tam stoją. Potem spuszcza się przynętę i błyska się nią tam i staramy się je złowić. Wędka jest bardzo delikatna, także jak bierze duża sztuka, to też są duże emocje.
1: Lód nie pęka? Nie ryzykujemy, nie. Że Adam Wiśniewski nam utonie w lodowatej wodzie?
2: Jestem na to przygotowany. Robię to z głową, z wyczuciem, ale też jestem dobrze przygotowany technicznie. Mam taki kombinezon, że gdybym wpadł do wody, to on utrzyma mnie na powierzchni. Przy rękach zwisają mi kolce, żebym mógł się wspiąć w razie czego po śliskim lodzie. Także jest to robione bezpiecznie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzi nas Marek Tomalik, człowiek, który w RMF Classic zabiera nas w podróże dalekie i bliskie, doradzi, co warto zwiedzić na świecie w sierpniu, a co jesienią.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Wrócimy teraz do utworu, który przenosi nas do filmu Love Story, ale będzie to fragment soundtracku w reinterpretacji zespołu Two Cellos.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Pora kończyć nasze dzisiejsze wydanie magazynu, w którym obcujemy z przyrodą, z naturą, z roślinami, ze zwierzętami też. Wierzę, że wyszło to nam wszystkim na zdrowie, a jeśli macie potrzebę sprawdzenia, jak działa natura i spotkanie z przyrodą, to jest jeszcze całkiem ładny wieczór i możecie wybrać się na spacer, koniecznie z RMF Classic w słuchawkach. Zwłaszcza, że prezentujemy wam najpiękniejszą muzykę filmową, muzykę klasyczną, też wyśmienitą, a zdarzają się również piosenki, które coś w nas uruchamiają. All by Myself w wykonaniu Celine Dion. Mam nadzieję, że coś w was uruchomi, a ja życzę wam wspaniałego wieczoru. Magda Juszczyk, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
9: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
12: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek czwarty, miłosny. Jednym z popularniejszych, a zarazem najmniej docenianych wakacyjnych zawodów jest miłosny. Językowo nazwa ta pochodzi z tej samej grupy co odźwierny, stajenny, woźny czy radny, ale miłosny wykonuje zupełnie inne czynności. Do najważniejszych zadań miłosnego należy czuwanie nad przebiegiem wakacyjnych uczuć. Ma dopilnować, żeby były intensywne, pozostawiały miłe wspomnienia, ale nie przerodziły się w nic poważnego. Rzetelnie wykonujący swój zawód miłosny ma za zadanie prowadzenie ewidencji osób podatnych na krótkie uczucie i niezagospodarowanych pod tym względem. Do prowadzenia ewidencji używa standardowych tabel stosowanych w księgowości. W rubryce winien wpisuje się pożądany stan podopiecznego bądź podopiecznej, czyli na przykład winien się zakochać, winien już wracać do domu, winna oddać pieniądze, a w rubryce ma aktualny stan faktyczny, czyli na przykład ma już dwóch, ma jutro randkę, ma pecha. Wakacyjni miłośni pracują dyskretnie. Nie ujawniają się zazwyczaj. Do wykonywania swoich zadań wykorzystują przykrywkę w postaci zawodów zaufania wakacyjnego. Pracują jako barmani albo ratownicy, czyli osoby, którym typowy wczasowicz najchętniej się zwierza. Po tym też łatwo rozpoznać miłosnego. Kiedy barman robi słabe drinki, a ratownik ma brzuszek, wiadomo, że udają i tak naprawdę nie zajmują się tym na co dzień, tylko są miłosnymi pod przykrywką. Poważnie traktujący swój zawód miłosny nie ujawni metod działania, nie mogę więc ich tutaj przedstawić, ale można być więcej niż pewnym, że jeżeli wakacyjne uczucie nie przetrwało, to nie dlatego, że nie było prawdziwe czy wielkie, ale po prostu jego przebieg kontrolował miłosny i doprowadził do jego zakończenia. Sama nazwa zawodu wskazuje, że miłosny jest raczej mężczyzną. Ze względu na potrzebny do tego zajęcia niski poziom wrażliwości, do roku 1989 do cechu wakacyjnych zawodów miłosnych przyjmowano wyłącznie mężczyzn. Ostatnio zaczynają pojawiać się kobiety. W jednej z miejscowości na Mazurach od kilku lat jako miłosna pracuje kobieta, która po sezonie wakacyjnym jest kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego na Podkarpaciu. Twierdzi, że dzięki łączeniu tych dwóch profesji udaje jej się zapobiec wielu niepotrzebnym ślubom, a co za tym idzie niepotrzebnym rozwodom. Hymnem cechu wakacyjnych zawodów miłosnych jest pieśń nieznanego autora pod tytułem Początek turnusu, rozpoczynająca się od słów: jeszcze mało słońca, ty blada, ja blady, miłość może trwać bez końca albo bez przesady.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic. Już jutro po 15:00.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: prowadza Magda Juszczyk.
1: Rzut beretem od granicy, zatem łatwo wyskoczyć do tego miasta, choćby na weekend, by podążać ścieżkami, jakie wybierali filmowcy kręcący filmy w Berlinie. A stolica Niemiec często grywa w filmach, jest też, by tak rzec, kinogeniczna. Na początek dwa tytuły, które reprezentują zgoła odmienny krajobraz emocjonalny. Dynamiczny film Toma Tykwera Biegnij Lola Biegnij z 1998 roku i poetycka opowieść Wima Wendersa Niebo nad Berlinem z 1987. W pierwszym, bardzo kolorowym, główna bohaterka biegnie ulicami miasta na ratunek swojemu chłopakowi, a ma 20 minut, by go uratować. W drugim, czarno-białym, aniołowie przyglądają się podzielonemu murem miastu. Jest jeszcze trochę zapomniany film, w którym Berlin stanowi scenerię, Życie na podsłuchu, obsypany nagrodami, od Oscara przez Baftę po europejskie nagrody filmowe. Agent Stasi w NRD otrzymuje zadanie śledzenia poczynań znanego pisarza i jego partnerki. W miarę coraz głębszego wnikania w podsłuchiwane życie pojawia się w tym człowieku coraz więcej empatii wobec śledzonego obiektu. Film znajdziecie zupełnie za darmo w sieci i jestem przekonana, warto do niego wrócić. Kinematografia niemiecka ma wspaniałe filmy, które bywają mniej lub bardziej znane w naszym kraju. Nie zawsze Berlin ma szczęście do bycia przez nas oglądanym na dużym ekranie, ale Goodbye Lenin był w 2003 roku takim filmem, na który zapanował wręcz szał. Matka Aleksa doznaje szoku podczas upadku muru berlińskiego i w trosce o jej zdrowie syn utrzymuje matkę w przekonaniu, że komunizm się nie skończył. Film Wolfganga Beckera przyczynił się do swoistej nostalgii za czasami, gdy mur dzielił Berlin. Podróże do tego miasta tropami odnoszącymi się do tamtej rzeczywistości zyskały na popularności. Dziś pamiętamy chyba głównie to, że w Goodbye Lenin zagrał Daniel Brühl, będący na początku swojej światowej kariery. Berlin wybrał też jako scenerię dla swojego kina Steven Spielberg, kręcąc tu w 2015 roku swój historyczny film szpiegowski Most szpiegów. A na koniec tej mojej dzisiejszej wizyty w filmowym Berlinie chciałabym polecić wam film Kabaret Boba Fossi. 8 Oscarów, 7 nagród BAFTA, 3 Złote Globy. To świetna argumentacja, byście zechcieli wrócić do tego fenomenalnego dzieła z 1972 roku. A, jeszcze Liza Minnelli i Michael York na ekranie. Ale dla mnie to wciąż i wciąż przerażająca opowieść o nazizmie, który dochodzi do władzy. Zatem Kabaret w 2026 roku oglądany być może ku przestrodze.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
15: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ale robale. Pod lupą RMF Classic.
1: Dziś przedstawię wam słonika. To słonik polski. Słonik żołędziowiec. Chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Wymiary od 4 do 8 mm. Znak rozpoznawczy? Długi ryjek przypominający trąbkę. Ten ryjek to wydłużona na kształt trąby głowa, na końcu której znajduje się aparat gębowy. Ryjek umożliwia ryjkowcom pobieranie pokarmu roślinnego. To gatunek pospolity. Samica słonika ma ryjek niemal równy długości jej ciała. Z pewnością nie jest to zbyt komfortowe przy poruszaniu, ale ważne i strategiczne. Służy do żołędziowych odwiertów. Słoniki wiercą otwór w górnej części żołędzia, aby złożyć tam jaja. Robiąc to, zapierają się przy tym mocno nogami, aby nie spaść. Wgryzienie się w twardą i śliską skorupkę to bardzo trudne zadanie. Czasami udaje się znaleźć naturalne szczeliny w żołędziu, wtedy jest nieco łatwiej. Ale i tak chwila nieuwagi może kosztować życie. Na dodatek, żołędziowy plac budowy z rozpoczętym już odwiertem to łakomy kąsek dla innych samic, które chętnie przyjdą na gotowe. Walka jest naprawdę zacięta, a strategie są co najmniej dwie. Wrogie przejęcie wydrążonej dziurki przez włożenie ryjka z miną, no i co mi teraz zrobisz? Albo przebiegłe i sprytne udawanie samca, aby odwrócić uwagę wiercącej samiczki i wykorzystać gotowy otworek. W Polsce występuje 8 gatunków słonika. Ten najbardziej znany i dziś omawiany to słonik żołędziowiec, a jeden z jego kuzynów to słonik orzechowiec. Jego odwierty znajdziecie na orzechach laskowych. Dziurka w skorupce orzecha podpowiada: ha, byłem pierwszy i sobie podjadłem. Co aktualnie porabiają słoniki? Leniuchują, przygotowują się do godów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy pomyślnych wiatrów.

0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
1: W polskich wodach czają się potwory. Opowiem wam o spotkaniach z nimi. Zapraszam, Adam Wiśniewski.
2: Porozmawiajmy o odwadze, no bo chyba, żeby się spotkać z takim potworem, też można tak określać te egzemplarze, które widziałam na twoich fotografiach, to trzeba mieć rodzaj jakiegoś instynktu hazardzisty, łowczego.
1: No ten instynkt jest w nas naturalnie. Po prostu w niektórych on jest silniejszy, w niektórych słabszy, ale jest jakby naturalny i ja znalazłem drogę, żeby się w tym spełniać, nie krzywdząc tej natury. Często zostawiam łowisko w lepszym stanie niż się zastałem. Nie toleruję, jak ktoś łamie przepisy albo zostawia worki śmieci nad wodą.
2: Co wyciągasz z tych wód?
1: Na przykład szczupak. Niektórzy mówią, że to jest król wód. No jak się na niego patrzy, na jego wzrok, jego wygląd, to jest czysta agresja, ta ryba. W wodach, których nie ma suma, to jest drapieżnik szczytowy. Po prostu aligator. I to jest ryba tak agresywna czasami. Łowi się go na sztuczne imitacje ryb, jakieś takie gumowe ryby, blachy, woblery. I czasem przy wyciąganiu tej przynęty z wody zdarzyło się, że szczupak wyskoczył z wody i złapał przynętę w locie. Po prostu zawału można dostać. Nawet są na YouTubie kompilacje z ataków szczupaka nagrywanych na GoPro, jak podpływa pod nogi wędkarza i zgarnia przynętę. No i też uwalnianie takiego szczupaka z haka. Trzeba zachować czujność, bo jeden ruch jego głowy i kontakt jego zębów, ostrych jak skalpele z palcem wędkarza, to się krew leje.
2: Uroda tego stworzenia jest jakaś? Z tego, co pamiętam...
1: Wszystkie ryby są piękne. Dla mnie te nasze polskie, te ich łuski, te ich kolory, jakieś szczegóły, takie detale.
2: Ale co ten szczupak ma takiego wyjątkowego? Te plamy chyba?
1: Plamy, ale też jego kształt głowy, paszcza. Jest piękny po prostu.
2: I kolor?
1: Różny. Zależy od wody. Szczupak na przykład z ciemnej wody jest ciemny, z mętnej jest jasny, a z takiej przejrzystej jest bardzo taki kontrastowy, ma dużo ładnych ciapek.
0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.

0: Nie, RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzi nas Marek Tomalik, człowiek, który w RMF Classic zabiera nas w podróże dalekie i bliskie, doradzi, co warto zwiedzić na świecie w sierpniu, a co jesienią.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
1: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj niedziela, 26 lipca. Słońce wzeszło o 5.02, natomiast schowa się pod horyzontem o 20.32. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 53 minuty. Księżyc znajduje się zaledwie 3 dni przed pełnią, prezentując potężny, oświetlony w blisko 90% rosnący garb. Będzie przebywał nisko, na tle gwiazdozbioru Strzelca, co oznacza, że jego blask brutalnie zmyje cały najatrakcyjniejszy rejon letniej Drogi Mlecznej. Dokładnie 26 lipca w opozycję wchodzi dawna dziewiąta planeta Układu Słonecznego Pluton. Opozycja to moment, gdy obiekt znajduje się dokładnie naprzeciwko Słońca na niebie i jest najlepiej widoczny z Ziemi przez całą noc. Plutona, który jest zaliczany dzisiaj do planet karłowatych, ujrzeć nie jest łatwo, gdyż świeci z jasnością około plus 14 magnitudo. Aby wyłuskać go spośród tła w gwiazdozbiorze Koziorożca, potrzebujemy co najmniej 10-calowego teleskopu i najlepiej braku księżyca, więc jedyny sensowny moment na łowy to 30 minut po północy. Nocny król, czyli planeta Saturn, wschodzi już całkiem wcześnie, bo około godziny 22 na wschodzie. Będzie pięknie i cierpliwie wspinał się po niebie, dając wyśmienite, spokojne obrazy pierścieni nad ranem. Mars, podobnie jak w poprzednich dniach, staje się doskonałym porannym celem nisko nad wschodnim horyzontem, ciesząc oko czerwoną barwą. Należy tu pamiętać, iż Mars posiada najwyższy wulkan w Układzie Słonecznym, Olympus Mons. Mierzy on około 22 km wysokości, czyli jest blisko 3 razy wyższy od Mont Everestu. Posiada również gigantyczny system kanionów, Valles Marineris. System ten jest 4 razy głębszy i 9 razy dłuższy od Wielkiego Kanionu Colorado. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Słuchaliśmy albumu z rejestracją tegorocznego koncertu Nocy Letniej. Koncertu, który odbył się 19 czerwca w parku przy Pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Filharmonicy wiedeńscy tam właśnie, przypomnę, organizują co roku ten jedyny w swoim rodzaju koncert, który gromadzi tysiące fanów. W tym roku Wiedeńczyków poprowadził po raz pierwszy Lorenzo Viotti, a solistą wieczoru był walijski śpiewak operowy Sir Brian Terfel. Jeśli ktoś chce sprawdzić tytuł któregoś z utworów, które przed chwilą zabrzmiały, to pełny spis jest oczywiście jak zawsze na naszej stronie internetowej. Dziękuję za dzisiejsze wspólne słuchanie muzyki i życzę spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia za tydzień.
1: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec. Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzi nas Marek Tomalik, człowiek, który w RMF Classic zabiera nas w podróże dalekie i bliskie, doradzi, co warto zwiedzić na świecie w sierpniu, a co jesienią.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Robimy to dla nich. Myślę, że jesteśmy w tym zgodni. Zrobił jak zapowiedział i wykonał krok w tył. Chwyciła go za ramię, ale zaraz puściła, jakby się oparzyła. Chcę teraz, wyszeptała. Boję się, że z każdym dniem będę miała mniej odwagi. Jesteś przekonana? Skinęła wolno głową, patrząc mu prosto w oczy. Wytrzymał jej spojrzenie i uśmiechnął się lekko. Ledwie podniósł kącik ust, ale jego błękitne oczy wręcz rozbłysły radością. I poproszę o przeszkolenie, co mam robić, a czego nie, zastrzegł. To chyba pozwoli nam uniknąć nieporozumień. Teraz on w jej oczach dostrzegł uśmiech. Zdawało mu się, że są lekko szkliste, jakby się wzruszyła albo miała zamiar rozpłakać. Hej, spokojnie. Wyciągnął dłoń i zaraz ją cofnął. Wszystko będzie dobrze. W każdej chwili możesz dać znak, żebym spadał i obiecuję, że tak się stanie. Umowa? Tym razem już nic nie odpowiedziała. Nacisnęła klamkę i sprawnie odblokowała kratę. Chwilę potem byli już w środku. Mieszkanie było bardzo małą, ale słoneczną kawalerką, w której dominował kolor biały. Meble kuchenne we wnętrze w głębi, szafę ubraniową z lustrem i półki z książkami pomalowano białą farbą olejną, jakby dziewczyna pewnego dnia postanowiła zlikwidować wszystkie kształty, kąty i załamania. W tej bieli tworzyły jednolitą powierzchnię i powiększały optycznie pomieszczenie. Jedynym elementem zwracającym na siebie uwagę był siermiężny narożnik w kratę. No a domyślił się, że musiał już tu stać, kiedy Daria się przeprowadzała. Sądząc po stercie nierozpakowanych kartonów i stosów książek ułożonych koło kuchennego stołu, Daria przeniosła się tutaj całkiem niedawno. Nie było ani jednego kwiatka doniczkowego, żadnej ozdoby, bibelotu, jakie zwykle zagracają mieszkania dziewczyn. Ten dom przypominał szpitalną celę. Chcesz herbaty? Kawy? Zaproponowała. Mam też dietetyczną kolę. Czasami pozwalam sobie na szaleństwo. Uśmiechnęła się szerzej. Kawa jest mile widziana. Skinął głową i wskazał stół w kuchni. Mogę się tutaj rozstawić? Chyba nie masz innego wyjścia. Wzruszyła ramionami, po czym zajęła się wymianą filtra w ekspresie oraz wlewaniem wody do pojemnika. To jedyne miejsce, gdzie możemy usiąść. Krzesła są na balkonie. Jak mówiłam, nie przyjmuję gości, więc blokują mi przestrzeń, a odkąd to się stało, wszędzie jest mi ciasno. Zaraz je przyniosę.
2: Ja to zrobię.
1: No a wstał i w dwóch szusach był już w oszklonej lodżii. Czekaj, krzyknęła i pobiegła za nim, ale on już zobaczył to, co najwyraźniej chciała przed nim ukryć. Wyglądało na to, że wszystkie niepotrzebne graty z tego mieszkania Daria wyniosła na balkon. Pomiędzy rzędami półek, starych doniczek z suchymi kwiatkami i puszek z białą farbą oraz kuwet malarskich dostrzegł poobijany rower treningowy i ławeczkę do ćwiczeń. Obok na stalowych prętach leżały siłowniki i ciężary, które zdecydowanie wyglądały na często używane. Na samym środku, niczym w korytarzyku tego bałaganu, dojrzał matę z hantlami i gumami do rozciągania, jakby Daria ćwiczyła przed wyjściem i tak je zostawiła.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.